0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Яна гэта тэма не толькі праяўляе ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўвае таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Малгажаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сеймах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чаканне праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі. І адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела кароценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Малгажаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як Маўгося прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малгажаты
6: на маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх тут сядзіць, верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бєлска-Падляскага. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую. Працую за студентами Варшавской мастацкой академии у Варшаве. Займаю się мастацтвом сучасным. Вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачала się от того, что мне вельми хотела się что зрабіць, якби такой гест солидарности с, якби, то, что робила się на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграційны. Але вядома, тепер кризис миграційны ёсць в разных странах i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na hetu temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnoha informacji w internecie, jak heta usio prachodziła, czytała wielmi mnoha kniżak na hetu temu, jak ja paczeli tak jakby pisać na bieżąco, no jakby u hetym czasie pisali się, tak? Na przykład już taka kniżka Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce, heta rozmowy z ludźmi, jak ja pomacha na granicy z aktywistami, ale na przykład po tym okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdzie gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to het Jezus jakby z nachałowka kniżki pochowany właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Tak, że to jakby hety historii tak usio splatające. No w każdym razie chciała się mnie zrobić, no taki gest wykonać, bo no właśnie jak pomachać? No ja machu jakby mastactwem zajmaca, tak? Machu jakby hetu pracu wazić i jakby cały czas przypominać, że to hety kryzys migracyjny jość i że to taki niepokój na świecie jość po prostu, tak? Że to mają wojnę zamierzoj i że to jakby ten niepokój cały czas jość. I mnie chciała się jakby to niepokój pokazać zaciuchę tej pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jak każdy odbiorca znajdował tam takie właśnie pochowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład nie wiedzą tam bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żonczyny krow z nosa lecieć, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Wspólność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą obecność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnego. U nas u każdego swoja historia, zupełnie różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi i nasze. I imkniemy się do tego, jak spostrzegać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy młodzieży. I to wielmi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że to nas boli, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak to tu zebrali się różne momenty jej twórczego życia. Na koniec, u kluczem film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, jak ten film Małgorzata rozpowiedzie, czyja jest ta historia, i ona związana z Mięską. Ta czastka jest mocna z Mięską i z Małgosiaj. Ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ta nie usio, kiedy wychodzili by u muzei i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Także tak samo ważne, jak poglądzieć tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
8: Jeśli licej z białoruskiej mowy nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeden licej z biorstwem mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Tak okazało się. Studiowała u Białoruskiej Akademii Mastactwa 2 lata. W latach 1993-1995 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Także to ja, jak tu mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadzała nauki swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja je chladzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Ołatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachokka zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie nie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Ołatkowym, mój dobry siabar Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie. Chyba było po półtoraju 1993-1995 chod. Za to, że to chodziła się na Ołatkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowałam i wielnie to lubiłam. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzie, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak sama litografia, dzierywiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gledzieć na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
9: Witaję, drogie sobry, kolor i zlajdus kardesu latuszki.
3: Tai
9: dar kartą sveikinu Kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrai u gėtų subotinį coplį į prigožį dienį, kai usia Vilnė svetkuje noš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut do nas priėkala Malgažata, jena ukladšik Varšavskai akademijai mastat.
2: Zdaje mi się, że pierwsze zamierza, u jakim przedstawiam tę wystawkę, i ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk. Ale to muszę, że Małgorzata z jednego boku zjawiła się brołka i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy znikał centr. Zaprosili kapiona Saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję. A przy tym widać jej, jak mostaczku, prosto wieś jej twoje życie. Widać jej zaangażowaność u tej się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ja te temy prasowe tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. I ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierza, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supala, że ona jest, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne i w naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieś czas.
8: Praca sama ja ostatnia maja, ona powstawała dwa chody, 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje u presie, u internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Ja może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mogę pogledzieć wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby przed oczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak ja po prostu cały czas stajać przed oczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej drugie życie. I tu wykorzystała właśnie chety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu jest wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jaką ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, imigracyjne kryzysy i klimatyczne kryzysy i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojące. Tut, jak będziecie śledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tut już ukryty jest taki maleńki sekret, taki niepokojący momenty, jakie ja możecie znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, что он сам это знойдет.
4: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
8: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди у лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лепшего дома, безопаснейшего дома.
4: Так? Житовая...
8: Очевидно.
4: Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это заработать?
8: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie bardzo maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść.
4: A poważne pytanie. Скажите, калі ласка, як вы прыйшлі да гэтай творчасці? Таму што гэта настолькі незнаёма і выдатна, што гэта паражае.
8: Техніка. Так. Якби техніку, так? Зачну ад таго, што калі власне жыла ў Бірску на сваёй маленькай бацькаўшчыне, вельмі любіла займацца такімі разнымі, ну, напрыклад, вышывкай, крэсцікам, або там на дротах вязала, або любіла шыць. Ну, я якби з таго часу чалавек, які радзіла сябе 74-м году. Гэта быў перыяд Польскай Людовай нашай. І тады ў склепах не было нічога. І кожна жанчына, якая была кругом каля мяне, шыла, вязала. Бо трэба было штось самому зрабіць. Бяруся так само. Я бачыла кругом і там сваю бабулю, якая ткала, і сваю маму, якая вязала, цёткі. Ну, трэба было ўсё зрабіць самому. І носкі, і там хацела ще новую блузку трэба было сабе звязаць. Ну, і так Нагладзіла ся, сама пачала гэтым займацца.
4: Дзякую. Гэта рэдкая праца, щоб ніткамі вышыць малюнкі з зімы да лета, і щоб гэта было ўсё зразумела. Гэта як лёс, гэта чалавека, які гэта зрабіў. Я нават зараз тут паглядзеў усё, я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу, і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
8: Так, і яшчэ тая праца, калыханка, можам падысці.
4: Гэта пакуль не зразумела.
8: Гэта праца была ў 21-м, калі вось пачаўся крызіс міграцыйны на граніцы польска-беларускай. Была такая сітуацыя ў Снажу Горным, чыі то мне ж больш... Беларусь, так, дакладне. Там была такая сітуацыя, што прыехала сям'я, ўжо не памятаю, чы то з Сырі, не памятаю, ну, неважна. Сям'я, маці, бацька, пару дзяцей, і жана была в цёнжы, і яна памёрла. І папросту гэта для мяне было вельмі трудны. Нават не магу прадставіць якбы такой сітуацыі, але нават то, што мы чыталі аб гэтым, так, то ўж было трудное. І вышла гэту працу, гэта ёсць калыханка, лолі, ляцелі куры, сталі сокотаці, нема чого даці, ні гороху троху, ні ячменю жменю. Гэту калысанку співала таксама мая бабуля на Белосточні. Я гэту працу вышла на коцыку па сваіх дзецях маленькіх. І падумала, што гэты людзі сядзяць у лесе, і што самы такі бяспечны дом ёсць у руках маці, што мама прытуляе і мама співае калыханку. І заўсёды, гдзе паказу эту працу, купляем газеты тутэйшыя, каб цэлы час прыпамінаць, чы вось той крызіс яшчэ ёсць. Ну, ёсць, мы все знаем, што на свеце ўвогуле ёсць вельмі многа цяпер разных różnych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta, kap przypominać, że to kryzysy jość.
7: Jość pytanie.
8: Tak. Jość pytanie, tak.
7: Prawda, że nitki podarowanymi nitkami wyszywajcie?
8: Tak, a skrót znajdzie. Wow, dziękuję, super.
7: Tak. Podarowane.
8: Muszę wskazać, że trochę to dołu moją pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
10: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що віленчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на цих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава.
11: Центр Белорусской культуры – это новая установа культуры, как бы покликал своими подлазское воеводство в листопаде 2023 года, а дзейничаем от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор сотрудничать с Вильнинским Белорусским музеем имя Ивана Уцкевича, установа, якая мае больш чым 100-гадовую традицию. Так само приемно, хочу вам сказать, что авторка этой выставы, Малгажата Дмитрук, и она с Бельска Подласка. Это старожитный город Подлаского воеводства, и это мой так само родный город. Хочу так само подяковать Министерству культуры Литвы, якую представляю министра культуры Гинтарас Джовенас. Для нас это вельми важно, бо мы маем подтримку и допомогу завсёды от Министерства культуры Литвы. У нас есть супрацовництва и с музеем Уцкевича, и с иншими установами культуры.
2: Małgorzata, ta mastaczka, jaka ja mogła swoją twórczość pokazywać w ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MO Muzeju w Wilnie. Ja na pracuję w taki sposób i jeść tak docenię na jej mastaczkę, że to prezentuje jej pracy w ośmi świecie i dualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Także ja baczył tę pracę i nawiedła tak samo współczesne muzeje u Wilnie. I rozumiem, że to tam tak samo jej na miejsca. Ale poczynają, że to dla nas ważne jest.
7: Z białoruska
2: miejsca i rozumieją, czy to historia muzeja u Wilnie, Белорусского музея, я на больше за 100 годовая. То мы как бы не забываем про то, что я началась в 20-х годах минулого стагодия. И разумеем, что ты, все люди, которые работают сейчас на этом музее, как утримовывать его, как заховать то, что заховалось, ну, ведомо, что по первому музею речи разошлись по разных инших плацовках, але то, что заховалось, что есть, это вельми важное. И тому личим так само нашей миссией, коли маем публичную установу в Польше, которая занимается белорусскими темами, подтримливать такие установы. И как с упольными справами, с упольными подзеями подкрешливать просто нашу ролю объединения белорусов. Откуда они бы не были, где бы они не жили, чем не занимались, когда мы такие места у свете, так варто разом с упольно працевать дело с упольной справы.
5: Вы прослухали репортаж Татьяны Смоткиной «Люди помирают у лесе. Линия переходу». У репортажа гучали голосы профессорки и мастачки Малгажаты Дмитрук, директора Центра белорусской культуры Анатолия Вапа, наместницы Центра культуры в Белостоку Илоны Карпюк, директорки Веленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Людвики Кардис и былого политвязня и профсоюзного лидера Геннадия Фяды.
1: Репортаж на Радио Рация.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны завітаем у бібліятэку, бо цяпер гэта ўжо не толькі пра кнігі і цішыню, гэта месцы, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. У ваяводскай бібліятэцы Ксяньжніцы Подляскай у Беластоку адкрылі нэрдотэку. Гэта першая ў Польшчы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, манзе, коміксам і гульням. Каардынатар праекту Сабасцян Каханец кажа, што нэрдотэка, у ёй можна не толькі будзе ўзяць кнігу, але і пагуляць, сустрэцца з аднадумцамі і проста добра правесці час.
1: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
2: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
1: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie parę ładnych lat temu, bo nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą, tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak, bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeliśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest do udostępnienia. Tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, że można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
2: Хто може скрацатися нардотекою? Усі, хто заходиться, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
1: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki. No i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko, że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście, jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne czy spotkanie z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy, tak? Wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast, żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
3: I nawet zagrać, tak? I jego sobie...
1: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16, na takie otwarcie dla publiczności będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
0: То бок адкрыццё нэрдотэкі ўжо адбылося, яна знаходзіцца на вуліцы Кюры-Складоўскай 14А ў Беластоку. А ўжо праз хвіліну на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў, і ў прыватнасці гаворка пойдзе пра тое, што Украіна вызначыла 500 цэляў у Беларусі на выпадак адкрыцця.